0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe, prav si. Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
1: O tebi mi diši poletje.

0: Sama.
1: Best muzka.
2: Prišla. Prišla muzka.
3: Narodna muzka.
2: In
4: party muzka.
2: Zdaj.
3: To je Best FM.